razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

No i szczęść Boże, Gritz Gott. Dzień dobry, szein guten Morgen. I witam, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A przede wszystkim witam wszystkie mamy, mamusie, mutry, muterki. No, jak tam kto na swoja mama godo czy godą. Wszystkie mamy witamy bardzo milutko, bo dziś tutaj w Niemczech mamy Dzień Matki. Bez to już też ode mnie taką audycja do tych wszystkich matek. No ja tak troszkę, jakby to powiedzieć, do nich ekstra i piosenki, coś innego też. Moi drodzy, nie fajnie, że to tak jest, że w każdym kraju, no ja inaczej to jest, fajnie by było, jakby wszędzie w tej całej naszej Europie, już mówię, nie będą w Ameryce, kaj tam, no, ale w tej Europie jakby wszystko, jakby Dzień Matki był jednakowo. Tak jak to jest Dzień Kobiet, pra. No ale, no niestety nie ma. Więc na pewno na naszym radioku będzie dwa razy Dzień Matki robiony dzisiaj i też jak w Polsce jest Dzień Matki, na pewno audycja też będzie. Ja was dzisiaj zaproszę na taką troszkę świąteczną audycję do tych mamów, bo do nich się też należy. I temat o tych mamach rozwiniemy, ale za chwileczkę.

Ja, moi drodzy, przepraszam, moment. No widzicie, ją matką nie wiem, aby musiał się coś napić, prachu lewele, bo jakoś w karku zasło. No ale woda samą, nie ma sprawy. Co, moi rostomili. Mama, matka, matusia, muterka. Ja, jak piosenca, muter przyjaci, mateczko ukochano. Wiecie, matka się ma jedna na tym Bożym świecie. Jest to, jakby to padać, to jest jedyna osoba, która zawsze pójdzie za swoim dzieckiem. Czy to ktoś coś źle zrobił, czy coś tam napochał, obojętnie, matka zawsze go będzie bronić. Wiele razy jest tak, że niekiedy niesłusznie, bo tym syn czy dziocha coś niedobrego zrobili, ale mimo wszystko matka będzie walczyć o to dziecko. Tak jak tygrysica walczy o swoje małe, tak i matka będzie walczyć o swoje. Czy to małe dziecko jest, czy to większe, czy już całkiem wielkie, dorosłe, może mieć i 50 i więcej lat. Matka zawsze będzie stać po stronie swojego dziecka. I obojętnie co by się stało, matka zawsze poda dziecku swoją dłoń. A w tej piosence to też jest matka, chociaż inno, bo to jest matka od wszystkich dzieci. I ona dłoń zawsze ma do swoich dzieci wyciągniętą.

Ja, ludkowie, wspomnijcie się kiedyś, a zanim coś powie, to najpierw muszę powiedzieć tak, przeważnie, nie? Przeważnie w doma, nie we wszystkich, ale prawie, że we wszystkich domach było tak, że ojciec był bardziej sztring, nie? Że ojciec był bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej ostry jak mama, nie? Wspomnijcie się, jak się kiedyś byli młodzi, no chociaż dzisiaj jesteście też jeszcze młodzi, nie? Ale jakbyście byli richtig młodzi, takie my, młode, a żeście coś narobili, ja, czy to we szkole, czy to w domu coś tam kaj, to matka zawsze chciała to jakoś przed tym ojcem zatuszować, zataić, bo wiedziała, że no jak przyjdzie ojciec z roboty, jedynie to będzie haja, bo to albo tamto synek nie zrobił, no to zawsze jakoś to spróbowała załagodzić, a wiele razy też było tak, że coś zrobiła za nos, a nazywało się, że my dzieci to zrobili, żeby ojciec nie był zły, takie czasy były, no i no, może dzisiaj też tak jest, nie wiem, ja, ale za naszych czasów było też tak. I jest to co ją powiedział, ta matka zawsze podała ta dłoń, podała ta ręka. Ta matka zawsze chciała uchronić te dziecko. Musimy dodać, że miłość matki jest inna jak miłość ojca. Wiecie, jakby to powiedzieć, nie raz, nie dwa, nie dziesięć, ile razy się słyszało od kobiet, od mamów, ja, że nasza miłość jest inna jak miłość ojca. Wiadomo, ojciec kocha też swoje dzieci, nie ma sprawy. Ojciec też by wszystko do tych swoich dzieci zrobił, ja. Ale ta matczyna miłość jakoś jest większa. Te matczyne serce jest większe jak serce ojcowskie. Ja? Może jest to dlatego, że matka urodziła to dziecko. Matka te 9 miesięcy nosiła w siebie to dziecko. Ja, bez toż, według mnie, ten Dzień Matki należy się jak najbardziej czcić i wysławiać ten Dzień Matki. Nie, no, w tym Dniu Matki szanować ta matka, czy tam kwiatek przynieść, czy zadzwonić, ale w ogóle, nie. Do tych wszystkich naszych mamów, co są dzisiaj sam na radioku, też piosenka leci.

Wiecie, zaczniemy od takich, jak się go do małych bułek pieczynia, bra? Od takich, jak się to go do, takich przykładów, które są harmless, takie, no ja, było, jak to zabajtla, nie? Ja pamiętam, jak u nas doma, no trochę gospodarki też my mieli kiedyś tam dawno temu, nie, ojce żyli. No i wiadomo, ojciec jak szedł do roboty na gruba, na szychta popołudniowo, nie, zmiana, to go do, ty zrobisz to i to, ty zrobisz to i to, co? A jak przyjdę, to sprawdza, czy to wszystko zrobione, nie? No wiadomo, że człowiek wody był, to by się no, polotało jeszcze wakacje, wiadomo, nie? Wakacje były, to no ja z kolegami polotać po lasach, tam, na zgłobia coś porobić, potem przyszło się do domu, no ja to się już nie chciało i to już było, no ja, matka porobiła to wszystko, nie? Za nos, jedno nos tyle, że opierniczyła. Wy diobły, mocie szczęście, że ja to zrobiła, bo jak tata przyjdzie, aby to widział, że tego nie ma zrobione, to byście mieli szmary. Ja. No ja. Ojciec przyszedł pooglądał, my już spali, wiadomo, wszystko było jak najbardziej w porządku. Na drugi dzień wszystko okej, wszystko było porobione, żadnemu się nic nie stało, bo mama zaś nos uratowała, bo zrobiła za nos. Ale to są takie przypadki, powiem, dziecięce. Ale są też przypadki inne, pra? I do tych przypadków większych, bardziej do starszych, ja, możecie się też oczywiście dołączyć. Jakbyście chcieli coś na ten temat znać, to moja kozorka jest do was otwarta. Ale najprzód do wszystkich mamów posyłam tutaj taki fajny bukiet różów. Do tych mamów, co żyją, do tych mamów, co niestety już ich też nie ma na tym Bożym świecie, prawda? No ja, tak to jest.

0: Wieder einmal war ich freitags auf dem Weg
1: nach Haus. Ich wollte aus dem Auto und bieg Ciuchów raus.
0: 100 kilometrów
1: jeszcze, droga była dobro.
0: Ja
1: miał dobry humor, radio moje było włączone. 18 koł śpiewali piosenka Autobahn. Ja był krótko przed miastem, zegarek był przed czwartą. Ja się cieszył na Zuzannę i na zimne piwo. W radiu był koncert życzeń i wspomniało mi się, jutro mamy rocznica ślubu, 7 w dodatku. Pijesz trochę za dużo, ona to przeoczy. Ale zapomnisz ten dzień, żadna kobieta tego nie wybuczy. Ja szukał kwiaciarnia, znot jedna i weszła do środka. I powiedział do sklepiarki, róże mają być. Ja kupił wszystkie czerwone róże. Zapłacił, chciał prawie iść. To przyszła mała dziążka, ona miała 10 minut. Ja chcę jedna róża, jedna czerwona proszę. I słyszał, jak sklepiarka godo, niestety nie mam już różów. Ta mała była stracona, patrzała na mnie. Ja widziałem łza, która jej spłynęła. Naraz miał uczucie, te róże jak kamienie. Ja szedł z powrotem i spytał się, do kogo róża ma być? Ta róża jest do mamy, do mojej mamy, tylko dla niej. Ja jej to obiecała, teraz ona będzie smutna. Ja wziął jej rękę i poszedł raus, jej małe dłonie dołuję ten bukiet. I jak widziałem jej wielkie oczy, to mi było lżej na sercu. Ja jej łzy wytarł i zapomniany był jej ból. Ja cię zawieza do twojej mamy, także jej powiedział. Wtedy my ruszyli. Ona siedziała.

Stała spokojnie koło mnie. Ja ją obserwował. Ona była tak szczęśliwa. I naraz ona powiedziała: zatrzymaj się, tu jest mama w domu. Dopiero wtedy ją widział ten wielki tor. My byli przed miastem, my byli tam, tak każdy z nas kiedyś spokój znajdzie. Ona położyła róże delikatnie na grób. Ja słyszał, jak ona powiedziała: obejrz, mama, co ja mam. Słońce zachodziło i ja poszedł cicho fort. Kluska mu w garnę, za dużo je każdy słońce.

Mamo, mamo moja kochano, tyś była do mnie wszystkim, matką, przyjaciółką i opiekunką. Dużo bych teraz dała, żebych cię jeszcze raz widziała. Niestety, ta chwila na ziemi już nie nadejdzie. Ale wiem, że czekasz na mnie tam, u Pana Boga. Jakżeś mnie opuściła, to tak jakby mi jedna gwiazdka się zgasiła. Czekaj, mama tam na mnie na wierchu, a ją na pewno kiedyś tam przybyda. I zaś się do ciebie tulić byda. Wiersz tym napisała Babsis Olpe, czytał Peter Skelner.

Ja, moi do strominy, na pewno tu między nami, ja nie som, eno jest do szkupa, co już też nie ma tych mamów, nie mamy naszych matek, ja już też nasze mamy odeszli tam, tam Kasik, jak to w tej piosence. Kiedyś spotkamy się znów, kiedyś wszyscy spotkamy się. Tam Kaś i będziemy razem. Bo trzeba smutnie powiedzieć, no niestety na ziemi somy eno gośćmi przez jakiś czas, a potem musimy odejść przy dominii i tak dalej, ale o tym nie będziemy gadać, dzisiaj musimy troszkę na wesoło, prawda? Ja tylko pora wierszów mam do naszych mamów, co też ktoś napisał, autory są wymienione, to też polecam. Druga sprawa, dom rodzinny. Czy to nie fajnie było w tym domu rodzinnym, pra, jak wszyscy na kupy byli? Śmiali się, jedli, wyrobiali dzieci, pra. Potem, jak już my trochę starsi byli, słuchaliśmy, jak nasze mamy rozprawiali. A przeważnie przy szkubaniu pierzo, jak to jest, no, jak się pierze szkubie, nie? To nie na nasze mamy, ale i też my rozprawiali w tym domu rodzinnym. Taka była ciepła atmosfera. Idzie to porównać do tego, jak dzisiaj w niejednym domu rodzinnym, jak donos i dowoz, jak przyjdą dzieci, pra, na kawa, czy na jakiś niedzielny obiad, pra. Wszyscy siedzą do kupy, przyjdą te dzieci z nukami. To idzie też tak porównać do tego, jak to pierwszy było. Taki richtig fajny, rodzinny dom.

So, moi drodzy, krótko mnie tutaj nie było, bo sam, no ja sąsiadka przyleciała, bo potrzebuję tam coś pomocy, no ale wiadomo, jest już okej. Jo, tutaj już

Die Palawa, ich danke dir, Mama. Also, Joci, dziękuję, Mamo. So, moi drodzy, pierwszego gościa tutaj widzą na naszej konsolce i wiadomo, jest to sam. Nasz fajny słuchacz Günther. Günther, schönen guten Morgen. Witam, witam bardzo serdecznie. Günther pisze tak. Witaj, Peter. Dzień matki. Piękna, słoneczna pogoda. Wiele dzieci i nie tylko wybiera się na spotkanie ze swoimi matkami. Mama. Ale są takie dzieci, które nie doznała mam a moment, ale są takie dzieci, która nie doznała ciepła matka, uścisku, pocałunku swojej mamy. Powodów tej smutnej rzeczywistości jest dużo i właśnie w imieniu tych dzieci chciałbym, jeśli pozwolisz, powiedzieć parę słów. A może to będzie wołanie dla matek? Mamo, nie odchodź. To ty dałaś mi życie. To ty dałaś mi szczęście. To ty dałaś mi miłość. To ty mnie zawsze kochałaś. Zawsze w sercu nosiłaś. Teraz tego nie zniosę. Dlaczego przestałaś mnie kochać? Ciągle chce mi się płakać. Mamo, powiedz, gdzie jesteś. Mamo, szukam cię wszędzie. Dlaczego odeszłaś ode mnie? Tak bardzo kocham cię. W mym sercu zagościł smutek. Ma dusza ciągle cię szuka. Wróć do mnie. Tak bardzo cię proszę. Gdziekolwiek przyjdę po ciebie, powiedz, dokąd mam iść, żeby móc odnaleźć ciebie. Kochana mamo, nie opuszczaj mnie. Zostań jeszcze na chwilę. Byłaś dla mnie nadzieją. Byłaś promykiem mego szczęścia. Wiem, że już nigdy nie powiem, jak bardzo kochałam cię. Ale są mi dzieci szczęśliwe do dnia dzisiejszego, które potrafią do swoim sposobem przekazać dla swoich mam. Gdy się urodziłam, najmilszą osobę mego serca zobaczyłam. Twe oczy niebieskie w oczy zajrzał i od pierwszego wejrzenia bezgranicznie pokochały. Gdy byłam mała, na rękach mnie nosiłaś. Żadnego płaczu mego nie zlekceważyłaś. Pierwsze swe kroki przy tobie stawiałam. Pierwsze słowo dla ciebie wypowiedziałam. Dziś już miła parę dobrych lat, jak idziemy razem krok w kroczek. Dziś, korzystając z sposobności, pragnę ci życzyć dużo radości. To, o czym marzysz, by się spełniło, a me serce zawsze dla ciebie biło. Kocham cię, mamo. Myślę, Peterku, że to dobra lekcja dla tych mam, które po części zignorowała swoje dzieci. Pozdrawiając, życzę błogosławionej niedzieli, napisał Günther. Günther, no, niestety są też takie matki, które zostawią swoje dzieci w domu dziecka. To powiem, że to jeszcze nie jest najgorsze, bo lepiej zostawić dziecko w domu dziecka, czy oddać innej rodzinie, aniżeli wyrzucić do śmietnika. Ile było przypadków, że znaleziono maleństwo, noworodek w śmietniku? Günther, to jest jeszcze gorsze, jak w tym twoim opisie. Ja, można tu
dużo dobrego o mamach powiedzieć. Można też, ale dużo złego o mamach powiedzieć. Jest to różnie w tym życiu na tej ziemi. A jedna mama odda życie za swoje dziecko. Druga znowu, powiem, sprzeda dziecko, bo ile też takich jest na świecie, mnóstwo. Ale dzisiaj raczej Ginter tak 80% zrobimy audycja o tych dobrych mamach. O tych, co dzieci pamiętają całe życie.

Ja, moi drodzy mili, wiele jest rodzin, albo wiele jest dzieci, chłopców, są też i dziołchy, ale przeważnie chłopcy, nie? Dziołchy też, ale przeważnie chłopcy. Wiele jest synów, co są alkoholikami. Przepiją każdy grosz. To, co zarobią, to przepiją. Nie mają nic. Matka to widzi. Co robi ta matka? Chciałaby, żeby ten syn przestał pić. Chciałaby, żeby ten syn był taki jak inni. Żeby nie był alkoholikiem. Pokryją mu. Wynosi jedzenie z domu przed ojcem, przed rodzeństwem i nosi temu synowi, żeby chociaż coś zjadł, nie napił. Ile łez wylała ta matka, żeby się coś zmieniło. Pewnego razu przyszła choroba właśnie na tego alkoholika. Ja leżał w szpitalu. Jako tako wyszedł z tego. I z tych czy innych powodów wziął się do głowy, do serca. Przestał pić. Po jakimś czasie idzie do tej matki na kolanach. Przepraszam za te wszystkie dni, za te lata, co ona cierpiała, bo widziała, jak on się staczał. Po prostu spadł gdzieś tam i powiedział: mamo, już więcej nie ujrzysz mnie pijanego. Od dziś jestem takim, jakim sobie wyobrażasz. Takim, jak w innych rodzinach synowie nie są alkoholikami. Żyją tak, jak mają żyć. Matka przytuliła go i powiedziała: synu, czym ja cię za słowo i myślę, że tak będzie. I powiem wam, moi drodzy, to jest opowieść na faktach. Ten alkoholik miał już chyba koło 40, ale po tej chorobie przestał pić ani kropelki i zmienił się. Wiecie, jako radość zrobił swojej matce, największa radość, jaką mógł zrobić, to przestał pić. Ja. Są też takie przypadki. Okej. A teraz do nas wiersz od pani Marii Koszczewy, co się nazywa Moja

Moja mama. Słońce jasno na niebie świeciło, wróble ćwierkały, muzyka z radia leciała. Zapach kawy się uniósł dokoła, a tyś, mamo, w kuchni się krzątała. Mamo, twój głos jeszcze słyszę. Jak wołasz, kawa gotowa, chodźcie. Czuję smak ciasta, które upiekłaś i do kawy nam pachnące podałaś. Doradzałaś, jaką mam wybrać kreację. Wiedziałaś zawsze, kiedy do domu wrócę. Mówiłam ci, z kim się umówiłam. Cieszyłaś się, kiedy ja się cieszyłam. Pocieszałaś, kiedy coś się nie układało. Mamo, zawsze twą opiekę się odczuwało. Kocham cię, mamo, mocno nadal, choć już wśród nas siebie nie ma. Bóg powołał cię tak wcześnie do siebie, a ja spoglądam w niebo i wyparuję ciebie. Może znak mi da brugającą gwiazdą, że moja mama dalej nade mnie pieczę ma. Odeszłaś, a mnie brak jest ciebie, mamo. Bez ciebie żyć dalej nie jest to samo. Już nie zawołasz, kawa gotowa. Nie cieszy mnie nawet kreacja nowa. Mamo, rozpacz boli i łzy wylewam. Już nikogo tak bliskiego nie mam. Siedzę i wpatruję się w niebo. I tak bardzo tęsknię za tobą, mamo. W mroku nocy modlę się za ciebie i czekam, aż gwiazdka da znak na niebie. Autorką tego wierszu jest pani Maria Kostrzewa, a czytał Peter Skelner.

Ja, Marysy, dziękujemy za wiersz i też życzymy w tym Dniu Matki wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia jeszcze. Odwiedziła nas tu Magda. To powiem dzień dobry Magda. Witam, witam bardzo milutko i serdecznie. No i Magda, jak jesteś też matką, to też tobie życzę dużo, dużo zdrowia. Dalszej pociechy z twoich dzieci. No i żeby byłaś zawsze szczęśliwa z twoimi bliskimi. Magda pisze tak. Witaj, Petrze. Matka to cisza, co tuli wśród burzy. To ciepłe dłonie, gdy świat się zachmurzy. To oczy pełne troski i światła. Miłość cierpliwa, dobra i prawda. To ona pierwsza uczyła marzenia, zbierała smutki, koiła zmartwienia. Czuwała nocą, gdy gorączka drżała i zawsze wiernie obok nas trwała. Matka jak ogród pachnący latami, pełen wspomnień ukrytych między kwiatami. Choć czas przemija i świat się zmienia, jej serce zawsze daje schronienia. Dziś, mamo, za wszystko pragniemy dziękować. Za siłę, by kochać, za odwagę, by trwać. Niech każdy dzień niesie ci spokój i radość, a w sercu na zawsze pozostanie miłość. Napisała Magda. Magda, serdeczne dzięki za pocie. Życzę ci jeszcze fajnej, słonecznej niedzieli. Do tego dokładną piosenka zespołu BAR. Zawsze mama.

Gers Köln do nas też przyszło, pisze pozdrowienia z pięknego Köln dla wszystkich matek, a tak w ogóle to myślę, mama brzmi lepiej niż matka. Słyszy się to lepiej, jak ktoś o swojej matce mówi moja mama, a nie moja matka. Georg, witam bardzo serdecznie, Milutko, oczywiście pozdrawiam Ciebie, Twoja rodzinka. No, masz rację, dzisiaj mamy fajną pogodę, słoneczko świeci, ale do godziny 13 nie ma sprawy, a potem też mnie nie ma w domu. Jeżeli chodzi o te słowo mama, matka, matusia, muterka, muter, różnie ludzie gotają, ja. To króciutko na ten temat powiem tak. Od mojej kuzynki mąż nigdy do swojej mamy nie powiedział ty za jedno. Nie? Tam z tej miejscowości to było tak nauczone, czy tak, no tak było po prostu, że ludzie, dzieci odzywali się do swojej mamy w liczbie mnogiej, nie? To znaczy, mamo, chodźcie, no, mamo, mocie to albo tamto, mamo, jo jada na zakupy, chcecie jechać też? A to liczba mnoga, nie? No może to się tak sucho troszkę komisz, ale tak tam jest. No niestety ten od kuzynki, mój chłop, najlepszy mój przyjaciel, powiem szczerze, no niestety nie żyje już, też go choroba, choroba go pokonała. Ale są też takie rejony, co ludzie do swoich matek go dają za dwoje. No. Okej, Georg, pozdrowienia i Jan Piesmit, fajny kawałek, też nazywa się Mama.

Za vajrasto mini, na pewno, że, sorry, matki, mamy, ja? Na pewno nie jedna mama przeczuwa, kiedy coś w lufcie wisi, jakieś niebezpieczeństwo, czy to większe, czy mniejsze, czyho nad jej dzieckiem. Ile razy coś się przeczytało, ja? Ile przypadków było takich, że matka ma instynkt taki, że przeczuwa, że wtedy coś nie tak jest. I nieraz się to wszystko spełniło. Kiedyś dawno, dawno temu też pamiętam, było coś takiego. Młody chłopak wziął auto od swojej mamy, no i pojechali kaś tam z kolegami i kaś tam przekroczyli jakieś przepisy drogowe, no i z daleka widzieli policja, no to wyłączyli ten młody kierowca, wyłączył światło i jechał kaś tam w ciemna uliczka. W końcu coś mu powiedziało: oświeć światło i zahamuj. I tak było. Oświecił światło, zahamował. A tam stoła po prostu przyczepa, nie oświetlono, bez żadnych świateł, jak to przyczepa. To zaczepienie było wysoko, że sięgało do głowy kierowcy w aucie, normalnym aucie samochodu osobowy. Zatrzymał się, powiedział, meter, dwa przed tym. Opowiadał to kiedyś tam, dużo, dużo później, swojej mamie. Ona mu go do synu, przeczuwałam, że coś jest nie tak. Modliłam się do Pana Boga. Modliłam się do Matki Świętej, żeby cię ochronili. Nie wiedziałam, co się stanie, ale przeczuwałam, że coś niedobrego, strasznego. I tak się stało, że nic się nie stało. Ja, każdy może pomyśleć, że to wymyślone, że to bzdury, ale to było na faktach. Odpowiedź jako? Ten ktoś z góry wysłuchał te modlitwy i prośby tej matki i w tych sekundach to dziecko, ten syn oświecił światło i zahamował. I dzięki Bogu nic się nie stało. Ja. Widzicie? Serce, instynkt i umysł matki.

Jak powiedział, też, no, niedużo, ale pora, bardzo mało przypadków o mamach, które, jakby powiedzieć, nie są sprawiedliwe, ja? Normalnie w życiu jest tak,

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Kacamo, rodzina, troje dzieci. Jest niezauważalna. O, tak bym to powiedział. Ta samotno dostaje wszystko od tej mamy. Jest wychwalano. Jak coś, to tylko ona się liczy. Jak coś, to tylko ona jest najmądrzejsza. Ona wszystko wie. Jak coś, no ona jest zmęczona, nie może nic robić. A ta druga jest na boku. Po prostu niezauważalna. Jak coś, to no ja. Ona tam ma swoje życie. Pytanie, czy jest to dobrze? Według mnie nie jest to dobrze. Bo według mnie sprawiedliwo mama jest sprawiedliwo do wszystkich dzieci, które ma. Jest co innego, jeżeli ta mama posiada jedno dziecko albo urodziła jedno dziecko. No więc tam nie ma konkurencji. Tam nie ma, żeby się trzeba czymś podzielić. Tam jest tylko to jedno dziecko i tam ta mama ma te serce do tego jednego dziecka, a nie dwóch albo trzech. To taki mały przykład, że też są i takie mamy. Według mnie nie jest to fajnie, ale co zrobić? Tak też w życiu jest. Mam tu jeden wiersz od, no niestety autor tego wierszu też już zmarł niedawno, żem się dowiedział. Bardzo fajny chłop. Bernard Śmigała, ale wiersz od niego mam dla mamy. Posłuchamy.

do mamy. Rok za rokiem mijo, już łoziem za nami, jak ciebie, mamo, nie ma między nami. Obchodzilibyśmy dziś twoje stulecie, kebyś jeszcze była z nami na tym świecie. Od kiedy cię nie ma między nami, mamo, bez ciebie rodzina, to już nie to samo. Przeca jest nos dużo, ale my są sami. Jak ciebie zabrakło, są my sierotami. Teraz po latach, jak cię już nie mamy, widzimy, jak wiele tobie zawdzięczymy. Cołko nasza szóstka sama wychowałaś, chyba dobrze, przeca z nos pociecha miałaś. Surowe było twoje wychowanie i także tyż było to twoje kochanie. Nie było miejsca w tej mamijnej miłości na uściski, halanie czy inkrze czułości. Dopiero na starość każde pożegnanie to serdeczne uściski, kusiki, przytulanie. Widokiem prawnuków

żeś się radowała, a mało brakowało, byś ich nie widziała. Jak na długie lata zgasły twoje oczy, nie wiedziałaś sama, eli ich łoboczysz. Być stół się cud dzięki Bożej opatrzności i choć jedno oko nabrało jasności, mogłaś juzaś widzieć nos i nasze dzieci i się przekonać, jak drabko czas leci. Bo sporo przeca się u nos zmieniło, bez te lata ci poru prawnuków przybyło. Tyć ich miałaś rada wszystkich wkoło siebie, można ci ich troszkę brakuje tam w niebie. Jodycki u ciebie cieszył się względami, z kisztego, że chcą był między niewiastami. I choć pełno cerów koło siebie miałaś, dycki się za mną najprzód rozglądałaś. A miałaś ze mną niemało starości, jakby się uczyć nie chciało w młodości. Jak szkoła z fuzbalem zgodzić się nie chciała, toś mnie po swojemu na czas spamiętała. Jak coś we mnie dobrego, to zasługa twoja. Toż niech ci przyświeco decki wdzięczność moja. Autorem jest pan Bernard Śmigała. Czytał Peter Skelnau.

Ja, Andrea Berg w piosence Mama. Gabi, Darek, do nas też zawitali. Witam was bardzo cieplutko, milutko. No i patrzcie, kierowniki radia nie śpią. A, o, już je pół jedny jest. Derkusia kajbytom, to już nie śpią, nie. No, dobra, żarty na bok. Wszystkim mamom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia. By zdrowe, radosne i uśmiechnięte były. By ich pociechy o nich zawsze pamiętały. Dziękujemy za wszystko, czym nas obdarzają. Słonecznej niedzieli życzymy wszystkim słuchaczom, ekipie radia. Ciebie, Peter i Gabi, błogosławionej niedzieli. I dziękujemy. Ja dziękuję wam za wpis, za pozdrowienia do wszystkich. Oczywiście życzę wam też fajnej słonecznej niedzieli, o, się słoneczna niedziela u nas je, to u was chyba też, bo te 70 km nie jest tak daleko, to chyba też macie słoneczko, nie? Co, Darek i Gabi, piękne dzięki i piosenka do tego też mam. Ja dziękuję, mama, a śpiewo for you.

Oje, Georg Kelnu, o kurde, coś mi ty tu napisał, opie. Georg Keln pisze krótko, nie na temat. Wczoraj kierownictwo zamieszania Richtig zamieszało, Richtig fajnie grali. No, to się będę cieszyć. No nie na darmo są kierownikami. O, kule bele, no kto to widział, no. A tak w ogóle to w tym radiu to chyba wszyscy są kierownikami, bo wszyscy fajnie grają. A ty, Peter, to umiesz lepiej gadać jak jakiś ksiądz na kozaniu. O, jest, Derkusie. Naprawdę, wszystkim życzę miłego dnia matki. My też z całą rodziną spotykamy się i będziemy ten piękny dzień fajrować, napisał Georg Kell. Georg, cieszy mnie to, że się spotykacie, fajrujcie fajnie, bo wios, pogoda dopisuje, pra, no to też fajnie się spotkać, no a pofajrować trochę. A co nam zostało, pra? No, nic. Nie ma lepszego, jak się spotkać z dziećmi i pofajrować troszkę. Co? Ja, Georg, no ja ci powiem, ja nie ksiądz, nie. Czasami mi się uda coś zrobić. No a kierowniki, wiadomo, to są kierowniki, więc no ja pochwalimy też tych kierowników, prawda? Dobra, Georg, fajnego popołudnia życzę, bo już po południu mamy i... Co tu mamy? Czekajcie. Jest taka frela, co się nazywa Barbara Politaj. Znam ją osobiście, nie? Bardzo fajna frelka. I od niej też coś tutaj wam puszcza. Dla mamy. Posłuchajcie.

Dlo mami, mamo, mateczko moja, tak mi ciężko bez ciebie. Kaj ty mi uciekłaś, kaj ty je, kaj! W niebie zostawiłaś środka. Na tym ziemskim padole serce zowdy krwawi, tyś głęboko w dole. Płaczki wylewum. Moja ty mateczko, czy ty mnie tyż słyszysz? Woło twoje dziecko. Przaja ci tak fest, że serce pynko. Miej mi ją w opiece, najświętszo panienko. Wiersz napisała pani Barbara Politaj. Czytał Peter Skelner.

Georg, i tutaj po Zapłociu przyszło mi takie zawiadomienie. Podziękuj bardzo serdecznie Georgowi od nas za taką pochwałę dla nas wszystkich. Georg, to przyszło od kierownictwa.

So, moi weiter sind taki fajny kawałek mi tu wleciał. Die Türe zum Elternhaus, to znaczy drzwi do rodzinnego domu. Ja liczę, że każdy z nas ma te drzwi otwarte. Tam, kiedy jeszcze rodzice żyją, na pewno te drzwi są otwarte. I to nie no trochę, ale bardzo szeroko.

Ja, moi Rostomili, no niestety, kończymy, mamy za 10 minut jedna pora, to by już tak było na dzisiejszy dzień, ten dzień matki, trochę my tutaj poświętowali, no pora przykładów fajnych, no niestety pora też niefajnych, jak to w życiu bywa, pora Rostomańcie, nie musi to być dzień matki, albo dzień ojca, albo jakiś tam dzień, pora. Po prostu wszyscy tutaj są my ludźmi, a z ludźmi to wiadomo jak to jest, czy to matka, czy ojciec, czy brat, czy siostra. Zawsze się znajdą, jakby to padać, jacyś no, trochę niesprawiedliwi, prawda? No tak też to w życiu jest. No, jedni mają tacy charakter, jedni mają tacy charakter, ale ją myśla. I myślę o tym, że ci, co tu wszyscy są na naszym radiu, że nasze mamy są, czy były bardzo dobre, kochane, ja, będą fajne wspominanie, a za fajne wspomnienia o tych mamach będą bra. Na to liczę, że tak sam między nami jest. Co? Czekajcie, mam tu jeszcze taki fajny wiersz, co napisała Grażyna Kisielewicz. Ten wiersz też nazywa się Mamo, więc posłuchamy.

Mamo, smutno mą mamuś buział od rana, tak bych ci chciała powiedzieć dwa zdania, dwa, albo i więcej, i złożyć życzenia, bo tela mam ci do zawdzięczenia. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo ci przaja, za te noce nieprzespane, za te nerwy zszarpane, za cierpliwość i za twoją miłość. Dziękuję ci, mamo. Cóż, jednak słowa to za mało, tak blisko ciebie być by się chciało. Wiersz napisała pani Grażyna Kisielewicz. Czytał Peter Skalno.

Dom rodzinny. Cicho i pusto w domu rodzinnym. Nie ma już ojca, nie ma już matki. Ustał tam śmiech, ustało życie. Nie przyjdą tam nigdy kamratki. Już nie otworza tych dźwierzów znajomych. Z okna nie powyglądają. Już nie usłysza tych słów kochanych. Dziecko, posiedź ze mną. Gotki ustały tutaj na zawsze. Echo w pustych murach. Nie ma mych ojców. To domu nie ma. Ich dom teraz we chmurach. Przyjdę tam kiedyś, zaś mi otworzą. Posiedź się dziecko z nami, ale już potem będę tam wiecznie, tam w niebie, tam z aniołami. Wiersz napisała pani Barbara Politaj, a czytał Peter Skelner.

Ja, moje 100 mili to by tak było. Z mojej strony tutaj na ten dzisiejszy dzień, to znaczy na ta niedziela, co tutaj jest Muttertag w Niemczech, Dzień Matki w Niemcach, sam u nas jest. Nisko, że będzie w Polsce. Na pewno ktoś z naszych tutaj zrobi też audycję, prawda? Ja mogę was teraz już na godzinę 15 zaprosić tych wszystkich, co będą w domu, mają czas. O 15 nasza koleżanka Samantha rozpocznie swoją audycję. Ja, no i następny tydzień, wiadomo, popatrzcie na ramówkę, kiedy kto tam grał będzie. Jeszcze raz tym wszystkim mamom życzę, jak zawsze, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to najważniejsze do tych wszystkich mamów jest, żeby jak najdłużej byli zdrowe. Jeszcze dalsze pociechy z dzieci, oczywiście z wnuków. No i wiadomo, też niektóre już prawnuki mają, też tacy są, żeby ich wszyscy kochali, no i dobrze o nich gadali. Ja, Mirek Jenerowski, tako jest moja mama. Tym kawałkiem muzycznym kończę tutaj nasza wspólna audycja. Godom wam do zaś do następnego usłyszenia. No i jeszcze fajnej niedzieli życzę wam. Do zajścia.

Krzysiu, nie ciągnij kotka za ogon. Nie rób takiej nieszczęśliwej miny. Zostaw mamy korale. Jak będziesz grzeczny, to pojedziemy na lody. Co? Chcesz mieć braciszka? O, to wybij sobie z głowy. Powiedział.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Samantha.

Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Witam wszystkie słuchacze z kraju, spoza jego granic. A kochani, gdziekolwiek byście nie byli, cokolwiek byście nie robili, witam Was bardzo ciepło.

Dzisiaj już 10 maj 2026 rok, oczywiście. No i imieniny obchodzi Izydor i Antonina solenizantom oraz jubilatom, którzy obchodzą swoje święto. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości i błogosławieństwa Bożego. Tradycyjnie do tych życzeń dołączam prezent muzyczny.

to prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. Kochani, o godzinie 13 swoją audycję zakończył Peter. Ja pięknie mu dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy. No i piosenka w podziękowaniu za poświęcony dla nas czas. Jeżeli Peter słucha, to ta nutka jest dla Ciebie.

Była to piosenka w podziękowaniu dla naszego Petera za jego dzisiejszą audycję. No i kochani, konsulka pozdrowień otwarta, serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Możecie pisać, kochani, pozdrowienia, życzenia, prośby, co tylko, na co macie ochotę, kochani. To, co jest grane, zależy tylko i wyłącznie od Was. Wy możecie prosić o każdą piosenkę, a mimo to, kochani, tradycyjnie, tak jak wszyscy, mam swoją playlistę. Dzisiaj różne piosenki, i smutne, i wesołe, i wolne, i troszeczkę szybsze. Mam nadzieję, że każdy coś tutaj dla siebie usłyszy. A ja już pierwszych gości witam na konsolce, no tradycyjnie, kochani. Agnes i Szwendacz, witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie, życzę milutkiego popołudnia. No mam nadzieję, że jesteście po obiedzie już, a jeśli nie, no to życzę smacznego tym, którzy właśnie zasiadają sobie do obiadku. Agnes ze Szwendaczem napisali tak, kochana, cieplutko, witamy, serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Wilkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radio Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy. Basię z Jurkiem, Adama, Alienkę życzymy wspaniałej zabawy, miłego popołudnia i smacznej kawki. Burzaki, ślemy, smok, PS, piosenek nie zmieniamy. No oczywiście piosenki tradycyjnie naszykowane, a co ode mnie dla Was? No właśnie. Niech będzie taka piosenka, może, czy ty też tęsknisz tak jak ja. Buziaki.

No tak, kochani, pierwsze piosenki za nami. Może teraz na dobry początek, kochani, kolejne notki. Póki co konsolka pusta, więc jedziemy z moją playlistą. Dotyk twych ust, czemu pozwoliłaś kochać i najdroższa mama.

0: Kong.
1: Innego, kochani, kolejne piosenki. Czy pamiętasz? Łzy poszły same i nic mnie nie złamie.

Kolejne piosenki, kochani. Mam dość. Nie, zanim zgasną oczy, mam dość i czy tak ciężko zrozumieć.

niż li to ostatni raz, gdy widzę twoją twarz. Niech ten obraz wypali mi oczy. Niech boli, niech parzy.

0: Radio Larmo. Dla Was gra.
1: Kolejne, kochani, piosenki dotyk jesiennych barw, hymn ludzi załamanych i kruchy most.

Moim konsorcjom bardzo serdecznie witam ponownie Agnes i Szczękacza oraz Renatę. Renatę, witam cię serdecznie, pozdrawiam, życzę milutkiej niedzieli. No i kochani, cóż teraz będzie, Agnes i Szwendacz, kochana, poprosimy, zagraj coś weselszego, Silskiego i Bałkan Express, Buzuk i inne. Dziękujemy, pozdrawiamy, cmok. No jakiś taki mam ostatnio, kochani, romantyczny nastrój, wolne, spokojne, jakieś takie właśnie piosenki bardziej mi podchodzą, nie wiem czemu, może mi to przejdzie. No ale mówi zima rzeczywiście. Wybrałam piosenkę Aquadulce. Mam nadzieję, że spodobacie się. No i druga, tak jak prosiła się, Buzuki i my. I ode mnie. Droga do celu może. Może taką piosenkę dla was wybiorę. Tak więc słuchamy.

0: Radio Larmo. Gro, muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.
1: Ja na konsolce bardzo serdecznie witam naszych Gabi i Darka. Witam Was bardzo serdecznie, no i życzę miłej niedzieli, ale do Was za jakiś moment, kochani, wrócę. Czas teraz na wpisik od Renaty. Witam milutko, pozdrawiam Ciebie, Samanto, i wszystkich słuchających audycji. Piosenkę dedykuję, którą śpiewają Jacek Silski i Kropki. Nie wiem, Renatko, albo coś Ci urwało wpis, albo nie wiem. No ja się zasugerowałam, którą śpiewają Jacek Silski. O ile dobrze pamiętam, to chyba dwie polskie piosenki Jacek Silski wykonuje z, albo z Goranem, albo z Magdaleną Pal. Żebym nie musiała wybierać wśród tych dwóch piosenek, więc polecą obydwie. Nie wiem, komu dedykujesz, mam nadzieję, że ta osoba się domyśli, a jak nie, to możesz jeszcze końcówkę dopisać. Póki co, jedna miłość, dwa serca, pokochaj mnie, a ode mnie za Ciebie zapisik dziś Ci powiedziałem.

mój czas na Pisikotę, Gabi i Darka. No chyba się wyspali już po obiedzie, dlatego się odezwali, ale kochani, jest coś napisane, co mnie bardzo rozbawiło, bo zupełnie pomyślałam o czym innym, ale później o tym wspomnę. Witaj Samanto, serdecznie pozdrawiamy Ciebie i Twojego Irka. Wszystkim życzymy jeszcze pięknego niedzielnego dnia. U nas ślicznie, słońce, ciepło, 22 stopnie, bez nawet malutkiego wiatru. Wypada posiedzieć gdzie tam kto może, czy to na ogrodzie, czy na balkonie. Oczywiście słuchając w tle muzyki, my tak robimy, popijając napoje niewyskokowe. A bajtelek bawi się w kąciku balkonu tymi czerwonymi flamerkami. No i bajtelek i my też pozdrawiamy Agnes i Szwendacza. Wracając, kochani, do bajtelka. Pomyślałam, że nie to, że się tam gdzieś w kąciku balkonu bawi tymi klamerkami, tylko że bajtla tymi klamerkami przypili do sznurka i sobie dynda, jakoś tak mi się bzdurało. No mam nadzieję, że nie jesteście tacy, że rzeczywiście bawi się tam w kąciku balkonu, że nie dynda. No i cóż, piosenek dzieci nie prosili, więc będą piosenki z mojej playlisty, którą mam zawsze naszykowaną. Echo jej imienia, a druga dla Was w podziękowaniu za wpisik, choć łzy na twarzy i nie poddawaj się, buziaki. Oczywiście lecą podziękowania od Agnes i Szwendacza.

Ponownie na konsolce Agnes i Szwendacz. Kochana, pisałam, że będziemy mieszać. Haha, poprosimy, zagraj a kapela Grole Janosik, Jacek Szylski, Paloma na Paloma, na Palona. Gabi i Darkowi dziękujemy za pozdrowienia w smug. Wiecie co, cały czas widzę tego bajtla powieszonego na sznurku i przyczepionego tymi czerwonymi klamerkami. Jakoś mi nie za bardzo chce uciec z głowy. Sobie tak jeszcze, kochani, pomyślałam, dobrze, że nie ma tam właśnie wiatru, bo jeszcze się bujał na dodatek, no a tak to by spadł, może nie spadnie. Dobra, wiedziałam, że będziecie mieszać, bo to jest normalne u was. No i gdzie ja to naszykowałam? Jest, już kochani, nutki naszykowane, zbój Janosik i Paloma na Palona. I powiem szczerze, że poprzednio nawet zerkłam na tą piosenkę, ale mówię, może nie dzisiaj. No więc tak czy inaczej właśnie ona poleci ode mnie dla was w podziękowaniu za wpisik, a niech będzie miłość na odległość, a co tam, buziaki.

0: nie powtórzy się znów.
1: No i kolejne, kochani. O, moment. Ja tutaj widzę wpisik, wskoczył mi w ostatnim momencie. A nadawcą jest Darek, chyba nasz Darek. Samanto, a daj na antenę pilne ogłoszenie. Czy na sali jest lekarz? A może ktoś ma plasterek? Bo Bajtelek tak się bawił tymi kamerkami, że sobie przyciął co nieco. Do miłego usłyszenia. No dobrze, że sobie tylko klamerką przytrzasnął. Gorzej jakby spadł z tego balkonu. No nie wiem, na którym piętrze mieszkacie, no ale myślę, że Bartelkowi chyba nic nie będzie. Jakiś plasterek tam się zawsze znajdzie. No to kochani, nie uciekaj przed sobą. Lubię w sobie to i dziś zamykam drzwi.

pamięć, choć dziś brzmią już tak daleko. Dom jest pusty bez twojego ciepła rąk i prostych słów. Patrzysz w ziemię, nie w moje oczy, jakby coś w tobie pękło znów.

0: Radio Larbo. Przyjdź, posłuchaj, zostań.
1: Kochani, mam ostatnie dwa kisiki. Teraz idę do kisiku od Basi z Acapulco. Witam i pozdrawiam Cię sami milutko z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiam Agnes ze Świędaczem, moją siostrę Marysię, Zelm, Fidlarkę, Alinkę, Ajenkę. Wszystkim życzę miłego wieczorku. Miło sami było Cię posłuchać. Zaraz się zbieram na majowe pod figurkę, jak za dawnych czasów. Basia z Acapulco, papa, buziaczki zasyłam. Pozdrawiam kapelę, ciały są odwzajemnione. Cieszę się, że jesteś. No to jako, że mnie powolutku czas goni, będzie jedna piosenka. A wybrałam piosenkę, kiedy odchodzisz. Buziaczki.

0: Stasiu, a Agnes i Szwanda trzy dziękują za pozdrowionka.
1: Gdy milczy świat, wiatr niesie żal z twoich słów, został czar.

Minął czas na ostatni wpisik od Agnes i Szwendacza. A kochana, ślicznie dziękujemy za piękną audycję. Czekamy na następną. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, życzymy miłego wieczorku, a od jutra pięknego całego tygodnia w zdrówku. Poprosimy, zagraj Tolerancja Solki. Dziękujemy, Jakuś Oleśle, a Szwendacz, piwko, soczek i czerwone klamerki. PS, czekoladowe burzeki dla Wajtelka Smok. No to tolerancja już naszykowana. No i kochani, powolutku będziemy się zbierali do zakończenia audycji.

tylko powolutku, powolutku. Moja audycja dobiega końca. Darek już zgłosił tutaj swoją gotowość, kochani, na godzinę 18. A jak zawsze w niedzielę lista przebojów. No, a my powolutku będziemy się już żegnać. Oczywiście pierwsza piosenka tradycyjnie dla wszystkich, co się wpisywali na konsolkę. Dla was jest ta piosenka podziękowanie. Nie trzeba wiele, wystarczy spojrzenie.

0: a gdzieś nad nami świecą gwiazdy. Dla każdego inny ich sens, dla mnie to śmiech dziecka, dla ciebie może sens życia.
1: No i kochani, kolejna piosenka Nie trzeba, aby to już było. Ostatni pociąg do marzeń. Kochani, ta nutka jest dla cichaczków, dla tych wszystkich, którzy po cichutku słuchali mojej audycji. Kochani, ostatni pociąg do marzeń. Ta nutka jest właśnie dla Was.

No i tak, kochani, moja audycja powolutku dobiega końca. Już nie będę przeciągała. Kochani, jedna piosenka poleci. No a teraz już będę się z wami żegnała, kochani. Na chwilę obecną, kochani, jestem zapisana na sobotę od 15 do 18. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i dla was zagram. Gdyby coś się zmieniło, na pewno będzie w ramówce, że mnie nie będzie, że audycja odwołana, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, kochani. No cóż, ja wam dziękuję za 3 godzinki wspólne. Życzę wam, kochani, pięknego całego tygodnia, samych miłych chwil z naszymi, no, się zakręciłam, z naszymi no, grajkami, no, uciekło mi, no, prezenterami, kochani. No tak, zakręciłam się z naszymi prezenterami. Oczywiście teraz życzę fajnej zabawy z naszym Darkiem. Później chyba, o ile dobrze kojarzę, to gra Agnieszka. W każdym bądź razie, kochani, życzę wam pięknego tygodnia, no i przede wszystkim zdrowego. No cóż, Darek, życzę ci full serwera, dużo fisików, samych miłych chwil z naszymi słuchaczami, a ja wygrałam dla ciebie piosenkę, Ewa Figlarka, przepraszam, Figlarka, nie Agnieszka, tak, o godzinie 20 będzie was bawiła Ewa Figlarka, na jej audycję też już, kochani, od razu zapraszam wszystkich. No i Darku, dla ciebie na dobry początek Monako, a ja już mówię wszystkim. Do usłyszenia, pa!

Dzień dobry, tym razem stery radia już znajdują się w Mainzagen. Witam serdecznie, z tej strony Darek. A ci, którzy mają włączone radio cały dzień, wiedzą o tym, że już dwie fajne audycje na Radiu Larmo się odbyły. O godzinie 11:00 Dzień Matki, dzień tutaj w Niemczech, Dzień Matki obchodził i fajnie się okrasił muzyką nasz kolega Peter z Kelnu. I przed chwileczką swoją audycję również zakończyła koleżanka Samantha. Dziękujemy pięknie za te fajniste audycje. A w dzisiejszym programie Radia Larmo przed nami teraz, właśnie, już za chwileczkę lista przebojów numer 220. I już o godzinie 20:00 kolejna audycja, którą wieczorową porą poprowadzi właśnie od godziny 20:00 Ewa Figlarka. Na tą audycję również Was zapraszam. A teraz podziękowaniu za audycję naszej Samancie, za to, że tak fajnie przesłała mikrofon bez problemów technicznych. Ja, wszystko się pięknie udało. Piosenka do ciebie, Samanto, z takiego specjalnego kuferka, z przeróbkami znanych przebojów. Diana, czyli cover Paul Anki w wykonaniu Felixa. Posłuchaj, ta piosenka jest dla ciebie. Jeszcze raz wielkie dzięki za audycję, no i pozdrowienia dla twojego Irka.

0: Zapraszamy na listę przebojów. 5, 4, 3, 2, 1. Lista przebojów.
1: Witamy w Radiu Larmo.

0: Witamy i zapraszamy na naszą radiową listę przebojów. Co ja gadam? Naszą, waszą przeca, dokładnie tak, bo to wy, słuchacze, zgłaszacie te piosenki, to wy też głosujecie przez cały tydzień na nie. I nasze spotkanie z listą przebojów tu na Radio Larmo nosi numer 220. Choć ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że coś z tą numeracją nie tak. No cóż, nie będziemy zaglądać do archiwów, nie będziemy bawić się w księgową i sprawdzać. Niech będzie lista 220. I na tej liście znowu zmiany, bo ja już wyniki mam oczywiście przed sobą i już wiem, że jedna piosenka idą na wysokiej pozycji, znajduje się w naszej dziesiątce, jedna piosenka z poczekalni. Dziewiąty tydzień na liście, mamy też taką jedną pozycję, więc będzie to ostatni tydzień, kiedy można zagłosować. No i jedna piosenka, niestety będziemy musieli się z nią pożegnać, bo zgodnie z naszym regulaminem 10 tygodni można oddawać głosy na tą piosenkę i potem niezależnie od tego, ile tych głosów i na którym miejscu ta piosenka jest, no niestety w tym miejscu staje się ja puste miejsce i wskakuje któraś z piosenek z poczekalni zgłoszonych przez naszych słuchaczy, w której zawsze mamy 5 piosenek, 5 propozycji. Okej, dosyć tego beblania, lepiej posłuchajmy, bo pewnie każdy ciekawy, kto i na którym miejscu jest. Zaczniemy, jak to zawsze na listach przebojów jest, od miejsca 10 i tak będziemy przesłuchiwać sobie do miejsca 1. Później czekają nas piosenki z poczekalni, a do godziny 20 później uzupełnimy piosenkami, które Darek wybierze. No chyba że poprzez konsolę pozdrowień będą jakieś życzenia muzyczne, no to wtedy ten czas jeszcze wypełnimy waszymi życzeniami muzycznymi. Pod warunkiem oczywiście, że te piosenki będę miał w naszych radiowych kuferkach. Zaczynamy od miejsca 10 i tam bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu na miejscu 10, a 8 tydzień na liście, Dawid Janiak, Jesteś jak wiosna.
1: Dziesiąte.

0: dziewiąte.
1: Z miejsca siódmego na miejsce dziewiąte i Janina Libera na skrzydłach motyla.

A teraz wśród słuchaczy, a dokładnie na konsoli pozdrowień, witam Martę, która tu napisała krótko i dowcipnie w formie telegramu, a napisała tak: jestem, stop, słucham, stop, pozdrawiam, stop. My również pozdrawiamy, stop, i miłego słuchania naszych audycji życzymy. I przechodzimy od razu do miejsca siódmego. Bo tu na miejscu siódmym utwór, który 10 tydzień na liście jest, zajął dzięki waszym głosom na tej liście numer 220 miejsce siódme, a więc 10 tydzień na liście, Mateusz Troll i Przyjaciele, Szczęście w miłości.

0: piąte.
1: Drugi tydzień na liście, ale spadek z miejsca trzeciego na miejsce piąte. Dancing Band, nie żałuj.

0: czwarte.
1: Miejsce czwarte i uwaga, ostatni tydzień, bo dziewiąty tydzień na liście, kiedy można zagłosować. Preskauer Echo, dziękuję Ci, że jesteś tu.

0: trzecie.
1: Spadek z miejsca pierwszego na trzecie. Andrzej Skaźnik, Cudne dni.

0: drugie.
1: I w tym wydaniu listy na miejscu drugim Weronika. Słowa to słowa. Czwarty tydzień na liście.

0: Miejsce pierwsze.
1: No i to jest właśnie ta niespodzianka, bo prosto z poczekalni w tym wydaniu listy dzięki waszym głosom na miejsce pierwsze trafia Arkadia Band. Przyjaźń cierpliwa jest.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
4: Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
5: I tak za nami cała lista 10 piosenek naszej listy numer 220. Przypominam przy okazji, jak już jestem przy głosie, że na godzinę 20 zapraszam Was na wieczór muzyczny, który to wieczór muzyczny. Dziś prowadzi Ewa Figlarka, nasza dziążka z Rybnika. A przed nami tu i teraz 5 propozycji w poczekalni do listy. Propozycje zgłoszone przez naszych słuchaczy, a wybrane przez wysoką komisję listy. Będzie to Duet Karo, Powiedz Mi, Grupa Fest, Jedno Serce Mom, Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie Zmienię Się, Baciary i Kapela Górole, Hej Góralu i Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, Graj Muzyczko. To są piosenki, to są utwory, które będą w tym tygodniu czekały na Wasze głosy po to, aby właśnie dostać się do naszej dziesiątki. A jedno jest pewne, jedna z tych 5 propozycji na pewno trafi w niedzielę na lista. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że na miejscu 7 będziemy mieli Wolny Plac, Mateusz Troll i Przyjaciele, Szczęście w Miłości, 10 tydzień na liście, a więc jest to wolne miejsce, ale która piosenka z poczekalni, na które miejsce trafi, wszystko w Waszych rękach, a dokładnie w Waszych klikających głosach. No i żeby nie było, przypominam, przy głosowaniu należy przy wybranym utworze wpisać hasło Bajtel. No to więc zapraszam troski do wysłuchania tych piosenek z poczekalni. Ja, bo może któraś z nich, a w zasadzie na pewno jedna z nich, trafi do dziesiątki dzięki Waszym głosom. Duet Karo, Powiedz Mi.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Radio Larmo, radio, które gra w internecie i dzięki temu można go słuchać nie tylko w domu, na komputerze, laptopie, ale także na komórce. I ja, i tak niektórzy właśnie robią, siedząc sobie fajnie i wygodnie i przyjemnie na swoim leżaczku pod drzewkiem, trzymając szklaneczkę z napojem niskoalkoholowym na swoim RODOS, czyli działeczce. A robią to tak na pewno Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej, bo właśnie dali nam znać. I piszą na konsoli pozdrowień tak. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na RODOS. Radio gra. Lista obecności jest. Ja jest podpisana, działkowcy zadowoleni, bo i kawa przy muzyce lepiej smakuje. No i fajnie. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, wszystkich słuchaczy, DJ oraz kierowniczkę radioka, a my słuchamy dalej. Dziękujemy. A my was serdecznie na tym RODOS pozdrawiamy, no i życzymy miłego wypoczynku. Ja, bo dzisiaj, z tego co słyszę, to wszędzie taka piękna, śliczna pogoda, ja słonecznie, ciepło, u nas dzisiaj było nawet 20-22 stopnie, leciutki czasami wiaterek, także bardzo fajna pogoda, jak na tą niedzieliczkę majową.

I tak poznaliśmy już na tej audycji wszystkie piosenki z naszej listy numer 220, ale ten czas do godziny 20, kiedy to za sterami radia zasiądzie Ewa Figlarka, nasza dziążka z Rybnika, wypełnimy jeszcze oczywiście muzyką. No chyba, że będą życzenia muzyczne, to wtedy Darek ta playlista zmieni. Ja przygotowałem trochę takich, trochę nowego, bo jak mamy, to przecież gramy, nie? Przecież tych piosenek nie da się ukisić jak ogórków i zostawić na zimę. Trzeba ich słuchać, bo piosenki fajne są i warto je poznać. Jak na przykład piosenkę od Dawida Janiaka z jego najnowszej płyty Taka Taka Naj. Albo od Kalimeros. Ja piosenki już mam tu przygotowane. Zapraszam do wysłuchania. No i życzę miłego wszystkim wypoczynku z muzyką w tle.

I to było już kilka właśnie takich nowości, wybranych piosenek z tych nowości płytowych, które pojawiły się na rynku muzycznym, zarówno na naszym polskim, śląskim, jak i też tutaj na tym niemieckim. I kolejne właśnie utwory z płyt, które już mamy, jak niektóre czekają jeszcze do obróbki, co by można było by je na radiu już grać, co by poziom był dobry i tak dalej. Na przykład mam tu utwory Norman Langen, potem Sandro Hoffmann i Zwei Herzen, czyli dwa serca, Hand in Hand. Trzy piosenki kolejne przygotowane, a potem pozwolicie, że zagram sobie coś, co ja. Kilka takich piosenek, które mi ostatnio umilają czas w pracy. Ja, bo nie tylko można radioka słuchać, ale też jak piosenki sobie, ja na przykład jak dostajemy piosenki, zgrywam je sobie na komórka i w pracy mogę słuchać. No niestety nie na słuchawkach, bo to jest zabronione, no ale taki boksik malutki, muzyka gra w tle i ja sobie wtedy te piosenki wybieram. A, ja,

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

I tak fajniście czas biegnie przy dobrej muzyce, a dzisiejszy wieczór można jeszcze miło też spędzić już od godziny 20 z naszą Ewą Finglarką. Na jej audycję serdecznie zapraszam. Ona mnie tu namawia, że ostatnim razem zabrała mi parę minut, jak żeśmy się zmieniali, więc żebym sobie to odebrał, ale ja nie będę taki. Ja nie jestem pamiętliwy. Ja, przeca to nie apteka, żeby się rozliczać z każdej minuty, prawda? Bo a propos właśnie, dlaczego to mówię? Bo już Ewa się zgłosiła, że piosenki szykuje na nasze wspólne z wami spotkanie na godzinę 20. A ja tak jak obiecałem i sobie też właśnie obiecałem, zagram teraz kilka piosenek, które mi się bardzo, ale to naprawdę bardzo podobają. I jak to Darek, to wiadomo, że będą tu też klimaty lat 80., ale w nowym wykonaniu i taki właśnie utwór już za chwileczkę i jako pierwszy poleci. Później Maria Magdalena i Martin Mare, który taki czarnoskóry wykonawca, który fajnie zaśpiewa o zbliżającym się lecie. Jakie to lato jest fajne, jakie to lato jest radosne. A to lato już niedługo, bo czas przeca szybko leci. Więc zapraszam do wysłuchania kolejnych piosenek, które mi osobiście jako Darkowi się bardzo podobają. Przynajmniej te w ostatnim czasie. Bo tych, które się podobają, jest o wiele, wiele więcej.

I tak fajnie Martin zaśpiewał o tym zbliżającym się lecie, o tej radości ze zbliżającego się lata. I jeszcze z mojego kuferka dwa utwory, troszeczkę inny kuferek, a potem będę się z wami żegnał i ponownie zapraszał na wieczór muzyczny z naszą Ewą Figlarką. Piosenki już mam przygotowane, no to posłuchajcie.

I tak, kto słucha Radia Larmo, wie, że każda audycja jest inna. Każdy prezenter prezentuje trochę, pokazuje, puszcza, gra i trochę inna, trochę inne klimaty. I myślę, że tak to właśnie na radiu powinien być. Każdy powinien znaleźć ze słuchaczy coś miłego dla siebie. I mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru znajdziecie również na audycji Ewy coś dla siebie. Fajnego wieczoru Ewie życzę, również Wam. I mówię do usłyszenia. A kiedy? Ano zaglądajcie na ramówkę, która dzisiaj już powinna się powolutku zacząć wypełniać na podstawie zgłoszeń do naszej kierowniczki zamieszania, czyli do Gabi. Prezenterzy zgłaszają. Ramówka za chwileczkę będzie się pokazywać w całej okazałości. Będziecie mogli wybrać, kiedy chcecie się spotkać ze swoim ulubionym prezenterem lub prezenterką. A ja już zapraszam Was na audycję dzisiejszego wieczoru, którą poprowadzi Ewa z Rybnika. A piosenkę dla niej mam przygotowaną. Ja mam przygotowane coś pięknego. Taki tytuł nosi płyta, najnowsza płyta od Dawida Janiaka i ja wybrałem dla Ewy utwór Za jeden dzień. Do usłyszenia, miłego wieczoru, trzymajcie się zdrowo, pa, pa.

Dobry wieczór. Witam Was, drodzy słuchacze, na Radiejku Larmo. Witam całą ekipę naszego radia, witam nasze szefostwo, witam wszystkich słuchaczy z tego radyjka. I teraz już chciałabym podziękować właśnie naszemu szefunciu Darkowi, który przed chwileczką zakończył swoją audycję. Właśnie poprowadził listę przebojów, jak zawsze od godziny 18 do godziny 20. Więc Darku, bardzo Tobie dziękujemy. Teraz sobie zjedz na spokojnie kolację, bo na pewno już Gabi prędzej, amu, amu. No i no, życzę Wam miłego wieczoru, ale też później chciałabym podziękować mojemu koledze też redakcyjnemu, Piotrowi, który też grał od godziny bodajże 11. Później grała jeszcze nasza moja koleżanka redakcyjna Samantha. Dla Was też właśnie piosenka będzie. Ale teraz będzie właśnie piosenka w podziękowaniu dla naszego Darka. Darku, Tobie też dziękuję za piosenkę do mnie na dobry początek tej audycji. No i co? No i wybrałam, co Ci, Darku, wybrałam? Sissy Catch i Sandra będą razem śpiewać, ale tytułu nie powiem. Nie powiem Ci, Darek, jaki to jest tytuł, bo po prostu nie wiem. No. Więc słuchamy, a później będę gadać dalej.

kolejna piosenka będzie właśnie do mojej koleżanki redakcyjnej Samanty oraz do mojego kolegi redakcyjnego Petra, którzy też dzisiaj właśnie poprowadzili audycję. Więc dla Was taki skromny upominek, a wybrałam zespół Fantazy. Posłuchajcie.

A teraz może przejdźmy do złożenia życzeń naszym dzisiejszym solenizantom, którzy dnia dzisiejszego, 10 maja, obchodzą swoje urodziny, imieniny, rocznicę ślubu. Życzę Wam jak zawsze dużo zdrowia, dużo miłości, pomyślności, spełnienia marzeń, uśmiechu na buzi i tego wszystkiego naj. I też, co właśnie tutaj przeczytałam na stronce, mam w Niemczech właśnie obchodzone, jest też dzisiaj dzień mamy, więc wszystkiego najlepszego życzę. A właśnie, teraz będzie piosenka życzenia dla Ciebie właśnie do wszystkich naszych dzisiejszych solenizantów, a potem będzie piosenka, będą to śpiewać kafliki, a tytuł piosenki Mutter, więc posłuchajmy.

Kochani słuchacze, konsolka jest otwarta od godziny 20, więc jeżeli ktoś ma tylko na to ochotę, by coś tam napisać, kogoś pozdrowić, no więc po to ta konsolka służy. A my jedziemy dalej. Kolejna piosenka będzie do wszystkich słuchaczy na dobry początek tego wieczoru. Na zegarku mamy 20:28, za sterami mamy figlarkę, no i ta figlarka se pogra, właśnie będzie z Wami do godziny 20. A teraz właśnie dla Was skromny taki upominek muzyczny, a wybrałam sobie piosenkę o tytule Stukam w Twoje drzwi. Ciekawe, kto mi otworzy.

0: gramy tylko dobrą muzykę. Tu na Radiu Larmo.
1: No to kochani, bawimy się dalej. Zespół Bojery, małe knajpki.

A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, witam Was z tej strony Figlarka i życzę miłego wieczoru. A teraz polecimy z kolejną piosenką.

A ja tutaj popatrzyłam właśnie na konsolkę pozdrowień i przyszedł wpis od kogo? Od Waldka. Waldku, dobry wieczór. Witam Cię bardzo milutko tutaj na konsoli pozdrowień. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam całą Twoją rodzinkę. Życzę miłego niedzielnego wieczoru. A Ty napisał mi tak. A ja pukam, pukam i nikt nie odpowiada. Tylko muzykę słychać. Witaj, Ewo. Więc pukasz, pukasz. No wiesz, pukasz, pukasz. A ja Ci zaraz otworzę. Ja Ci zaraz otworzę, tylko Ci powiem, są takie drzwi skrzypiące, więc uszy ze zatkaj, bo po prostu te drzwi nie są naoliwione, nie? Ja. No, dobra. Fajnie, żeś tu napisał. No i ja coś wybrałam. Jeszcze właściwie nic nie wybrałam, ale coś tutaj sobie wsadzę tutaj. Ja wsadzę sobie piosenka do Twojego wpisu, a potem będzie piosenka o dymie dla Ciebie w podziękowaniu. Więc dziękuję i co to wybrałam i już w końcu te drzwi otwieram, no.

A teraz, drodzy słuchacze, pokręcimy się tak bardziej romantycznie, przynajmniej z jedną piosenką, a będzie to śpiewać Janusz Sawach. Oh, baby. Something strange was...

0: faraway voice was talking to me.
1: A ja witam kogo? Ja witam kogo? Ja tutaj goszczę. Witam naszego szefa Darka na konsoli, ale też bardzo mlutko, Darku, ciebie jeszcze raz witam, ale witam też i pozdrawiam Gabi. Życzę wam na pewno już kolacja, żeście zjedli. Życzę wam teraz już miłego wieczoru, a potem spokojnej nocy. No, tyle. Ja. A Darek napisał tak. No, w parku na ławeczce to pewnie dziś przy tej słonecznej pogodzie nie jeden sobie posiedział. Nie mówię już o tych, co jak to wypada na miesiąc maj, niejedna kiełbaskę na grillu dziś wciągnęli do brzuszka. Ewa, to może jakaś piosenka o maju. A jak romantycznie proponujesz, to Paweł Gołecki ma piosenkę Maju Maju. Więc Darku, piszesz i masz. Ta piosenka będzie. A ja ci powiem tak, na ławeczce dzisiaj siedziałam, tak, bo byliśmy dzisiaj w Pszczynie. Pszczynie, tak. Fajnie było. Piękna pogoda. I tak w ogóle super. Człowiek troszeczkę tak się odprężył. A jeżeli chodzi o, jak tu piszesz właśnie, że nie jedna kiełbaska dzisiaj, nie? Do brzuszka wciągnęli. Może ktoś ze słuchaczy wciągnął. No, ja wam tak powiem, ja w tamtym tygodniu my tak mieli ze znajomymi właśnie takiego grilla i nam się to tak rozhajcowało, raczej rozpoliło, że te kiełbaski, co były na ruszcie, no po prostu nie chcę wam gadać, ale nie było nic coś zjeść. Wszystko się po prostu tak zapoliło, że one były czarne. No ale trudno, to się zrobiło, potem się kolejne zrobiło i tego się już potem pilnowało, nie? No tak, tak było. No ja wam godą prawda, ale to jest super, powiem wam. Ja. Dobra, figlarka się teraz rozgodała. Ja, ona tak, ta figlarka jest taka, jak ona nic nie godą, no to nie godą nic, ale po tym jak zacznie godać, to mnie muszą sztopować. A tu mnie nie mógł kto sztopować, więc ja sobie godą. Dobra. Koniec tego. Piosenka będzie o maju, będzie Paweł Gołecki do wpisu Darka, który prosił właśnie o tę piosenkę. A potem coś wyszukam jeszcze do Darka w podziękowaniu za jego wpis. No, to słuchamy.

0: Zostaw smutki, porzuć żale. Baw się z nami doskonale.
1: Kochanie, kto pił dzisiaj kawę latte? No właśnie taka piosenka jest teraz. Kawę latte, a śpiewa to Aneta i Robert.

kochani, za 9 minutek zamykam konsolkę pozdrowień. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę coś tam napisać, zapraszam. A teraz jedziemy nie czaskę mi fortką na 102.

Ja witam teraz, witam kogo? Ja witam kogo? Ja tutaj goszczę na konsoli pozdrowień. No witam, witam mojego kolego redakcyjnego, a waszego prezentera Petra Skeln. Więc Peter, dobry wieczór. Witam, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam też twoje

swoją Gabi życzę Wam, chciałam powiedzieć smacznego wieczoru, życzę Wam miłego wieczoru. Kolacja żeście na pewno już zaliczyli, więc tego już u mnie godzą, bo to już po fakcie. No a Peter Skell napisał mi tak. Dobry na wieczór wszystkim słuchaczom i załodze głośnego radioka. Myślałem, że nie dojda do konsolki, ale na ostatni driker jakoś rzech doszł. No to jeszcze wszystkim fajnego niedzielnego wieczorka życzę, a figlarce fajnego jeszcze grania, no i po tym dobrego dochodzenia. No wiadomo, no do łóżka. Jak pójdzie spać, bo rano trzeba zaś wartko wstać, haha. Ja ci powiem, Peter, ja jestem ciekawa, skądś ty to wiedział, że ja, bo to się nie zdarza często, nie? Ja muszę jutro prędko wstać, skądś ty to wiedział? No ja, bo o 5 rano muszę wstać, no właśnie, bo coś mam do załatwienia. I tyś wiedział, no ale nie wiem skąd. No dobra. Pozdrawiam od ciebie wszystkich słuchaczy, pozdrawiam załoga głośnego radioka. I dobrze, że żeś doszł do tej konsolki. No, na ostatni driker. No, driker to chyba moment, nie? Te momenty, te dochodzenia. Dobra, już nie godną, figlarka, uspokój się. Dobra. Fajnie, żeś tu napisał, nie? I ja teraz coś tam wymyśliła i puszcza. Puszcza do twojego wpisu, a potem puszcza se odymie do ciebie w podziękowaniu. Za właśnie to tu tam. Za ten wpis. No dobra, figlarka się już nie wygłupia. Nie. Ona jest grzeczna, nie? Ja. Jak śpi. Dobra. Peter, wybrała ci zespół Bajery, Abba Chaba, a potem coś tam odejmie dla ciebie.

No i dla ciebie, Peter, ode mnie dla ciebie wybrałaś zespół Smokey, ale co to za tytuł? To są sobie oczy tej, bo ja po prostu nie wiem.

kochani słuchacze, już mam ostatni wpis na konsoli. Pozdrowień, konsola już jest zamknięta. A wpis przyszedł od Renaty. Renato, witam Cię miło, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru. No i co? I co Ty napisała? Ty napisała tak. Dziś posłuchałam sobie radyjka jak nigdy, ale czas już wyłączyć radio, bo jutro do pracy, rodacy. Miłej nocy, kochani prezenterzy. Dobranoc. Więc Reniu, ja Ci życzę spokojnej nocy, żebyś się wyspała i rano, jak wstaniesz, to Ci mówię, słońce, 25 stopni, wiesz, cieplutko i chęć do pracy. I ja, tak będzie. Będziesz widzieć. No, ale chyba jak wstaniesz dopiero gdzieś koło 9, nie? Ja, to tak nie ma. Ja wiem. Więc Reniu, bardzo dziękuję, że właśnie byłaś tutaj dzisiaj z nami na radyjku. Pozdrawiasz wszystkich prezenterów, słuchaczy, a ja do Twojego wpisu wybrałam piosenkę Team Fabian, Czerwone Róże, Białe Bzy, a potem coś ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu. Thank you.

dobrze wiesz, że z miłością w życiu jest o wiele piękniej. Całym swoim sercem chcę być blisko ciebie. Zaczynam już od dziś.

A teraz, kochani, dla wszystkich słuchaczy, którzy ze mną byli na audycji, chciałabym wam wybrać piosenkę, żeby wam się, jak właśnie będziecie już zmierzać w kierunku swojego łóżeczka, żeby wam się fajnie dzisiaj coś tam przyśniło i tak w ogóle. A ja wam tak na początek dam właśnie początek, koniec. Za kilka, właśnie za 10 minut kończę swoją audycję, ale dla was właśnie wybrałam zespół Fantazy. Coś to jest chyba Anioł Miłości, jak się nie mylę.

0: Radio Larmo. Polska stacja.
1: Stacja Radio Larmo.
2: No i kochani, moi słuchacze, już czas, by z wami się pożegnać w ten niedzielny wieczorek, 21:55. Chciałabym wam bardzo podziękować za te dwie godzinki, żeście byli. Dziękuję wam za wpisy. Życzę wam jeszcze miłego wieczoru, a później spokojnej nocy, kolorowych snów. I kochani, do usłyszenia. Przede wszystkim jeszcze nie popatrzyłam właśnie w ramówkę, kto to jutro gra. Teraz mi się dopiero przypomniało, no skleroza nie boli. Nie wiem, kto to jutro gra. Teraz mi tak na szybciutko nie znajdę. Ale ja myślę, kochani, popatrzcie, właśnie włączcie stronkę, popatrzcie, kto tam jutro właśnie swoje audycje poprowadzi. A ja zapraszam na audycję moich koleżanek i kolegów radiowych, a ja z wami się już żegnam. Mówię dobranoc i do usłyszenia, do czwartku.

Hejby w naszym radiu, jak za dawnych lot. Zagrali num walca, to serce by się radowało.

dzieje się. Przez ciebie wielki mam dylemat, czy dobrze jest, czy źle.